kwaliwa Resansere kule makata Yo, kona majisi akipa Resansere kule makata Awe, kona majo kwaliwa Resansere kule makata Yo, kona majisi akipa Resansere kule makata